0: nie, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę, dobre. Nie, nie, nie mogę, nie.
1: Nie, nie mogę, to kiedyś to dobre.
0: Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę.

0: nie mogę dobre dni. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę dobre dni. Nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę dobre. Nie, nie, nie mogę, nie.
1: Nie, nie mogę tak kiedyś tam dobre.
0: Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę dobre dni. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę dobre dni. Nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę dobre. Nie, nie, nie mogę, nie.
1: Nie, nie mogę tak kiedyś tam dobre.